Właśnie ktoś, teraz przewijam to temat, to 15 augusto. Pół szarada, coś tam masz ten, osi masz ten niki. A w tej kolei Italii, na italijskiej powrócił, torpili